0: FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchajcie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Zapewne słyszałeś to słynne przykazanie Jezusa. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Jakie znaczenie ma ten nakaz dzisiaj, w naszej kulturze? Jak praktycznie powinien być realizowany? W dzisiejszej audycji Pełnia Życia dr Chuck Swindoll kontynuuje swój wykład oparty na 13 rozdziale Listu do Rzymian, a zatytułowany Prawdziwa wrażliwość i troska. Na początek usłyszymy kilka uwag pastora Chucka, jakie wygłosił do swoich słuchaczy w reakcji na słowa śpiewanej pieśni Błogo mi, w Panu mam wieczny dział.
4: Zanim przejdę do rzeczy, to chciałbym powiedzieć kilka słów na temat muzyki w kościele. Mam taki apel. Nie podważaj wartości muzyki. Nigdy tego nie rób. W kręgach ewangelikalnych dominujące stało się słowo mówione. Tym samym tragicznie pomniejszyliśmy wartość prawd wyśpiewywanych. Zostało to również zdewaluowane w naszych szkołach. Z różnych powodów, także budżetowych, sztuka została odsunięta na bok. Także dlatego Kościół powinien być jednym z tych miejsc, gdzie należy kontynuować tradycje muzyczne. Słowa wielu chrześcijańskich hymnów zawierają wspaniałą śpiewaną teologię. Powinniśmy być jej gorliwymi studentami. Zamiast usuwać śpiewniki z kościołów, kup sobie proszę porządny śpiewnik. Pozwól, aby ta muzyka stała się muzyką twojego życia, która będzie cię pocieszać w czasie bezsennych, długich nocy i ciemnych dni. Kiedy wiadomości od lekarza będą łamały serce, kiedy informacje dotyczące życia będą trudne do przyjęcia, niech twoja dusza zaśpiewa. O, jakże to wielka myśl, że to mój grzech był tym, co przybiło cię do krzyża. Ale nie muszę go już dłużej dźwigać, dlatego chwal duszo moja Pana. Marcin Luther uważał, że reformacja nie byłaby kompletna, gdybyśmy w naszych rękach nie mogli trzymać dwóch książek, Biblii i śpiewnika ze wspaniałymi pieśniami wiary. Obyśmy nigdy nie zapominali o wartości ich obu. A teraz się pomodlę. Ojcze nasz, błogo jest naszym duszom, gdy możemy śpiewać. Wszystko zawdzięczamy Twojej łasce, ale wiemy, że zrobiliśmy z naszego życia wielki bałagan. Wiemy też, że Ty jesteś mistrzem w robieniu porządku z tym bałaganem. My niestety częściej byliśmy egoistami nastawionymi na siebie niż ludźmi otwartymi na innych. Częściej byliśmy gotowi do kłótni niż do współpracy. O wiele częściej zastanawiamy się nad tym, co możemy dzięki czemuś osiągnąć, niż nad tym, jaką inni mogą mieć z tego korzyść. Przebacz nam to, proszę. Spraw, byśmy mogli się dzisiaj nauczyć tego prostego słowa – miłość – oraz tego, jaką ma ono wartość, jaki ma wpływ na nasze myślenie, na nasze życie, na nasze reakcje i naszą ofiarność. Ucz nas, Panie miłości. Modlimy się w imię Jezusa. Amen.
3: Sądzę, że po tych słowach jesteśmy już przygotowani do wysłuchania wykładu. Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, a w niej drugiej części rozważań Chucka Swindolla zatytułowanych Prawdziwa wrażliwość i troska. Czyta Zygmunt Karel.
4: Paweł pisze do grzeszników i mówi nam w tym fragmencie: oto sposób, w jaki macie przeżywać swoje chrześcijańskie życie. Takie jest główne przesłanie tego fragmentu pisma. Jak żyć życiem chrześcijańskim? A dokładnie chodzi o to, jak być dobrym obywatelem. Główne założenia znajdujemy w wersetach od 9 do 21 rozdziału 12. Natomiast szczegółowe są opisane w rozdziale 13, w wersetach od 1 do 7. Kiedy jesteśmy już przy tym temacie, to chcę zaznaczyć, że apostoł Paweł nie pomija kwestii miłości. Rozpoczyna w sposób, który nas może dziwić i niektórzy zdziwili się po jego przeczytaniu. Dali się wywieść na manowce, bo wzięli pod uwagę tylko pierwsze słowa wersetu 8 i przyjęli naukę, że nie można nigdy niczego pożyczać. Niech was nie obciąża żaden dług. Ale w tym wersecie jest jeszcze wiele innych słów. Po pierwsze, jest tutaj użyty czasownik w czasie teraźniejszym, który oznacza, że nie mamy być stale komuś coś dłużni. Chodzi o to, abyśmy nie mieli cały czas tego samego długu, ale byśmy go spłacali. Kiedy poważnie studiujemy Pismo Święte, to musimy się strzec przed wyrywaniem części wersetu z kontekstu i formułowaniem przekonań na podstawie kilku słów. Werset ten mówi: niech was nie obciąża żaden dług, prócz długu wzajemnej miłości. I to jest dług, w którego spłatę mamy być stale zaangażowani. A jaka jest dalsza część tego wersetu? Przeczytam go w całości. Niech was nie obciąża żaden dług, prócz długu wzajemnej miłości. Kto bowiem świadczy miłość bliźnim, ten wypełnia wszystko, co nakazuje prawo. To jest dług, którego nigdy nie przestaniemy spłacać. Nie pozwól, żeby jakakolwiek z tych różnic, barier, która normalnie powstrzymywałaby cię przed okazaniem miłości jakiemuś człowiekowi, powstrzymała cię od tego. Jesteś dłużnikiem również takich ludzi i jest to permanentny dług, który stale musisz spłacać. Podoba mi się zakończenie tej myśli. Kto bowiem świadczy miłość bliźnim, ten wypełnia wszystko, co nakazuje prawo. Jaki jest cel prawa? Abyśmy byli podobni do Boga. Jednakże prawo nie ma mocy, by to zrobić, dopóki Chrystus nie wejdzie do naszego życia. Ale kiedy Chrystus wchodzi do naszego życia i żyjemy Jego życiem, który jest życiem miłości, to dzieją się rzeczy zadziwiające. Różnica jest ogromna i jest to niesamowite. Miłość pragnie najwyższego dobra drugiej osoby. Wiesz, co to oznacza? Powiem ci, czego miłość nie robi. Oto werset 10. Kto miłuje, nie uczyni żadnej krzywdy bliźniemu. Przyjrzyjmy się temu dokładniej. Żyjemy w świecie, który jest zimny, bez serca, w którym nikomu nie zależy na innych. Świat toczy się swoim własnym rytmem i nie zatrzyma się, by ci pomóc w twoich problemach. Jak powiedziałem wcześniej, ten problem jest uniwersalny i wszędzie możemy się z nim spotkać. Nie jest przypisany wyłącznie do czasów, w jakich żyjemy. Może mieć miejsce w każdym pokoleniu. Pozwól, że pokażę ci przykład w Biblii. Pokażę ci coś, co jest zapisane w Ewangelii Łukasza w rozdziale 10. Jest tam jedna z moich ulubionych historii. W trakcie mojej służby dla Boga musiałem opowiedzieć ją 10 razy i za każdym razem, kiedy to robię, odkrywam w niej coś nowego. Tym razem też tak się stało. W wersetach od 25 do 37 jest opowiedziana historia dobrego Samarytanina. Każdy z nas lubi historię o dobrym Samarytaninie, prawda? Jest po prostu wspaniała. To, czego być może nie rozumiemy, to fakt, że Samarytanie byli ludźmi znienawidzonymi. Żydzi względem nikogo nie mieli większych uprzedzeń niż względem Samarytan. Samaria była to kraina w środkowej części Izraela. Poniżej, na południu, była Judea, a na północy Galilea. Kiedy Galilejczyk chciał pójść do Judei, to okrążał Samarię, by nawet kurz samarytańskiej ziemi nie został na jego sandałach. Gdy tłumaczę to Amerykanom, to zwykle mówię: to jest tak, jakbyś podróżując z Kansas do Teksasu okrążał Oklahomę. Pewnego razu po moim wykładzie, kiedy to przytoczyłem tę właśnie ilustrację, podeszło do mnie 3 potężnych osiłków z drużyny Oklahomy i jeden z nich powiedział w imieniu całej grupy: hej Chuck, uważaj, chcemy ci powiedzieć, że w Oklahomie nie ma żadnych Samarytan. Bądźcie dla mnie wyrozumiali, proszę. Ta historia tak naprawdę nie zaczyna się od Samarytanina. Zaczyna ją pewien znawca prawa. Nazwijmy go prawnikiem. Otóż w tłumie ludzi znajduje się prawnik, który zaczepia Jezusa. W wersecie 25 czytamy, że ludzie siedzą i w pewnym momencie wstaje pewien prawnik i poddaje Jezusa próbie. Zadaje pytanie: Nauczycielu, co mam robić, aby odziedziczyć życie wieczne? Czytałem i znam prawo. Słyszałem o sprawiedliwości. Słuchałem tego, co mówisz. Co mam robić, aby udowodnić, że jestem częścią Bożej rodziny? Co jest wymagane? Wtedy Jezus go zapytał: Co jest napisane w prawie? Jak to rozumiesz? Może nie pamiętasz, ale znawcy prawa, prawnicy, nosili na swoich nadgarstkach tak zwane filakteria. Były to małe skórzane pudełeczka, które mieli przywiązane do swoich nadgarstków, a często również do czoła. W tych maleńkich pudełeczkach były zapisane odręcznie po hebrajsku różne wersety z prawa Bożego. Być może, kiedy trzymał rękę w górze, to Jezus zobaczył taką filakterię i zapytał: Co jest napisane w prawie? Prawnik znał to na pamięć, wiedział, co tam jest napisane. Ten zaś, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana Boga Twego całym Twoim sercem, całą duszą Twoją, wszystkimi siłami Twymi i całym umysłem Twoim, a bliźniego Twego jak siebie samego. Tak jest napisane. Rzekł mu tedy: Dobrześ odpowiedział, czyń to, a będziesz żył. Można by powiedzieć: Już to masz, zatem rób z tego użytek. Używaj tego. Problem polega na tym, że Jezus odbił piłeczkę z powrotem w stronę tego człowieka, a prawnicy nie lubią, kiedy odbija się piłeczkę w ich stronę. To oni lubią serwować. A więc zadaję inne pytanie, tym razem, aby się usprawiedliwić. Zwykle tak robimy, kiedy nie chcemy konfrontować się z naszą własną winą. Racjonalizujemy to. Tutaj jest to pokazane w ten sposób. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, powiedział do Jezusa: A któż jest moim bliźnim? Czy nie tak właśnie postępują zwykle prawnicy? Stajemy przed dużym, generalnym problemem, a on się czepia szczegółów. O kogo ci chodzi? O tego, który mieszka obok, czy o tego trzy piętra niżej? A może o tego, który mieszka w sąsiedniej dzielnicy? A może chodzi ci o kogoś z sąsiedniego miasta? Czy on jest moim bliźnim? A ten, który już się wyprowadził i mieszka teraz na drugim końcu kraju, czy ciągle jest moim bliźnim? Zawsze zdumiewa mnie cierpliwość Jezusa. Gdybym to ja był na jego miejscu, to obawiam się, że miałbym ochotę znokautować tego człowieka. Ale Jezus tego nie zrobił. Opowiedział mu historię. Tak więc wracamy teraz do Samarytan. Pamiętasz to pytanie, kto jest moim bliźnim? Tak przy okazji, to Jezus nigdy nie odpowiedział na to pytanie. Ale czytajmy dalej. Wtedy Jezus, podejmując pytanie, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł między zbójców. Ci obrabowali go, pobili dotkliwie i zostawiwszy na pół żywego odeszli. I zdarzyło się, że przechodził tamtędy pewien kapłan. Zobaczywszy go, poszedł jednak dalej. Podobnie i pewien lewita, choć był koło tego miejsca i widział go, poszedł dalej. Ludzie ci nie mieli żadnego problemu ze wzrokiem. Obydwaj widzieli to samo. Żaden z nich się jednak nie zatrzymał. A Samarytanin? I to jest to słowo. Zapewne wtedy ów prawnik, który zadał to pytanie, zaczął słuchać jeszcze uważniej. Aż oto pewien Samarytanin, odbywając podróż, on nawet tam nie mieszkał. Nie mógłby tam mieszkać, ponieważ to się stało w środku Judei, pomiędzy Jerozolimą a Jerychem. Gdy był już obok niego, ci ludzie się nie znali, on był kimś obcym dla niego. I zobaczył go, ulitował się nad nim. Samarytanin zobaczył dokładnie to samo, co widzieli kapłan i lewita, ale odczuł coś zupełnie innego. Nazywamy to miłością. Co zrobił? Ulitował się nad nim. Zbliżył się do niego, opatrzył jego rany, zwilżając je oliwą i winem, a potem, usadowiwszy go na swoim zwierzęciu, zawiózł go do gospody i opiekował się nim. Następnego dnia wydobył 2 denary, to była znaczna suma pieniędzy, wręczył je właścicielowi gospody i powiedział: Opiekuj się nim, a jeśli wydasz coś ponadto, wszystko ci oddam, gdy będę wracał. Jest to przepiękna historia. Kiedy wrócę, bo będę tędy wracał, to sprawdzę, co się stało dalej. Kiedy wrócę i będą jeszcze jakiekolwiek dodatkowe koszty, to powiesz mi i ja to zapłacę. Na tym kończy się historia, ale nie kończy się lekcja. Są takie wydania Biblii, w których słowa Jezusa są zaznaczone na czerwono. W takiej Biblii zobaczyłbyś, że czerwony druk przechodzi również do następnego wersetu, gdyż Jezus nie skończył jeszcze mówić do tego prawnika. Jak ci się wydaje, któryż z tych trzech okazał się bliźnim tego, co wpadł między zbójców? To absolutnie genialne, prawda? Jezus nie odpowiedział na pytanie, kto jest moim bliźnim. Natomiast odpowiedział na pytanie, kto jest bliźnim mojego bliźniego. Rozumiesz to? On udowodnił, kto jest jego bliźnim. Wtedy prawnik, być może wzdychając, odpowiedział: ten, który okazał mu miłosierdzie. Na co Jezus powiedział mu: zrozumiałeś, więc teraz tak rób. Chciałbym ci coś powiedzieć. Nawet jeżeli był on Żydem, który został zaatakowany, obrabowany i porzucony na śmierć, to kiedy się obudził w hotelu z zabandażowanymi ranami, które zostały potraktowane lekarstwami, kiedy miał łóżko, w którym mógł dochodzić do zdrowia i dach nad głową i być może nawet nie pamiętał, jak się tam dostał, to jego pierwsze pytanie brzmiało: kto to zrobił? I kiedy znowu pojawi się Samarytanin, jestem tego pewny, że być może pierwszy raz w całym swym życiu ten Żyd będzie chciał słuchać Samarytanina, gdyż ten okazał mu miłość w jego potrzebie. Wiesz, czego uczy ta historia? Posłuchaj bardzo uważnie. Spróbuję to ująć w kilku słowach. To, kim jesteś, ma wpływ na to, co widzisz. A to, co widzisz, ma wpływ na to, co robisz. Czy jesteś chrześcijaninem? Jeśli jesteś, to będziesz miał w życiu wiele okazji, choć żadna z nich nie pojawi się w wygodnym dla ciebie czasie, czy też w bezpiecznych okolicznościach. Zawsze będzie ryzyko, będzie zagrożenie, niepewność, będzie niewiadoma, ale będzie też szansa. To, kim jesteś, ma wpływ na to, co widzisz. A to, co widzisz, determinuje to, co robisz. Jedyny niespłacony dług, który Pan honoruje, dotyczy okazywania miłości innym, a to oznacza szukanie sposobów, aby ją okazać. Powtórzę to jeszcze raz. Kiedy będziesz tak postępował, to ludzie będą wiedzieli, że należysz do kogoś, kogo oni nigdy nie spotkali. Przeżyłem kiedyś taką historię. Autobus, którym jechaliśmy, zwolnił, a potem się zatrzymał. Był to przystanek na drodze, gdzieś w środku pustkowia, przy którym stał tylko garaż i malutki sklepik. Młody, czarnoskóry chłopak wszedł do autobusu, zapłacił za bilet i usiadł obok mnie. Było to w lutym. Jechaliśmy z pewnego miasta w Arizonie do miasta w Nowym Meksyku. Noc była chłodna. Zmęczony chłopak szybko zasnął w ciepłym autobusie. Ale po jakimś czasie obudził się, poszedł do kierowcy i zapytał, jak daleko jeszcze do miejsca, gdzie będzie wysiadał. Kierowca odburknął: przejechaliśmy to już dawno temu. Potwierdzając, że wiedział, iż chłopak przejechał swój przystanek, zapytał ze złością: dlaczego nie wysiadłeś? Ramiona tego cichego pasażera opadły. Odwrócił się, wrócił na swoje miejsce i nie zdążył usiąść, kiedy znowu się podniósł i wrócił do kierowcy. Czy może się pan zatrzymać i wypuścić mnie? Zapytał. Wrócę na piechotę. Nie, to jest za daleko i jest zbyt zimno. Zamarzniesz na śmierć. Musisz z nami pojechać do miasta, a potem wsiąść do powrotnego autobusu. Rozczarowany wrócił na swoje miejsce. Przespałeś? Zapytałem go. Tak, a moja siostra czeka na mnie. Wracałem z Wisconsin do domu po dwóch semestrach pracy jako nauczyciel wolontariusz w indiańskiej szkole misyjnej. To doświadczenie pokazało mi ciężkie warunki życia czarnoskórych Amerykanów na tym terenie. Małe lepianki z podłogą z gliny, brak jakiejkolwiek prywatności w tych jedno- czy dwuizbowych domach. Szczególnie trudne było to dla nastolatków. W domu nie było dla nich miejsca, a nie byli jeszcze gotowi, by go opuścić i zamieszkać samodzielnie. Zbliżaliśmy się do miasta. To było duże, obce miasto. Myślałem, że pewnie się zastanawia, co zrobi, kiedy już się tam znajdzie. Odwróciłem się i zapytałem go: boisz się? Odpowiedział: tak, ale zrobił to tak, jakby nie chciał się do tego przyznać. Trzymaj się mnie, pomogę ci znaleźć właściwy autobus, powiedziałem. Ale kiedy wsiądę do autobusu, znowu będę musiał kupić bilet, a nie mam kasy. Porozmawiam z kierowcą, powiedziałem mu. Poszedłem do naszego kierowcy i poprosiłem go, by porozmawiał ze swoim kolegą z autobusu powrotnego, by ten chłopak nie musiał płacić za przejazd. Z oporem, ale się zgodził. Wróciłem na miejsce i powiedziałem: wszystko będzie w porządku, nie musisz się martwić, trzymaj się mnie. Jego oczy powiedziały: dziękuję. Być może 10 minut jechaliśmy w ciszy, a potem poczułem, że jakiś palec dotknął mojego ramienia. Odwróciłem się i zobaczyłem twarz mojego młodego przyjaciela, który pochylał się w moim kierunku. Cichym i pełnym szacunku głosem zapytał: jesteś chrześcijaninem? To, kim jesteś, ma wpływ na to, co widzisz. To, co widzisz, determinuje to, co robisz. Czy jesteś chrześcijaninem? Rozumiem, naprawdę rozumiem. Żyję w tym samym świecie, w którym ty żyjesz. Czytam te same gazety. Jestem świadomy ryzyka. Znam te same okropne historie. Złamane serca i zło. Ludzie często zbyt poranieni, by próbowali komuś pomóc. Ale czy to ma blokować każdy dobry uczynek, każde okazanie dobroci? Czy obecnie jest ktoś, kto mógłby skorzystać z twojej pomocy? Dlaczego miałbyś tego nie zrobić? Dlaczego? Jeśli sądzisz, że jesteś jednym z tych leżących na poboczu drogi, pobitym, zapomnianym i odrzuconym, to być może sam zrobiłeś sobie ten bałagan w życiu. Słyszysz to wszystko, co mówię, i może myślisz: chciałbym dowiedzieć się o tym więcej. Może musisz przyznać, że nigdy nie było takiej chwili w twoim życiu, gdy ty i Jezus spotkaliście się. Jeśli tak, to na co czekasz? Co cię powstrzymuje? Tam, gdzie teraz jesteś, przyłącz się do tego prostego zaproszenia. Powiedz: Boże, przyznaję, że jestem grzesznikiem. Jestem daleko od ciebie, ale wiem, że Jezus wypełnił tę przepaść między nami poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Przyjmuję go teraz. Zrób to. Nigdy nie będziesz tego żałował. Pomódlmy się, proszę. Dziękuję, Ojcze, za kolejną możliwość wejrzenia w głąb naszych dusz. Chcemy pozwolić na to, by Duch Boży dokonał głębokiej operacji wewnątrz nas, by sięgnął głęboko do miejsc, do których nie sięgnie skalpel żadnego chirurga. Ojcze, czujemy się winni. Tak naprawdę jesteśmy zdumieni, kiedy myślimy o tym, jak zdołaliśmy przeżyć nasze życie, gdy byliśmy oddaleni od Ciebie. Potrzebujemy odwagi, by je porzucić. Prosimy o nią. Prosimy, by opadły łuski z naszych oczu, byśmy mogli prawdziwie widzieć, czuć i być gotowymi do podjęcia ryzyka. Modlę się za tych, którzy nigdy Tobie nie zaufali i którzy chcą poznać Twojego Syna. Proszę, byś przyprowadził ich do siebie. Amen.
3: Prawdziwa wrażliwość i troska. Tak brzmi tytuł wykładu Chucka Swindolla opartego na 13 rozdziale Listu do Rzymian. Pragnę przypomnieć, że wykładów aktualnie nadawanych w naszej audycji mogą Państwo słuchać w czasie najbardziej dla siebie dogodnym na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl. Zaś po zakończeniu emisji radiowej całego cyklu będzie on dostępny na płytkach CD. Szczegóły oferty również można znaleźć na naszej stronie, podobnie jak interesujące materiały, które pomogą Państwu w samodzielnym studiowaniu omawianych fragmentów pisma. Powtórzę adres: www.ifl-polska.pl. Z wdzięcznością wspominamy naszych stałych słuchaczy. Niektórzy z Państwa dzwonią do nas i piszą. Dziękujemy za słowa otuchy, ale także za wszelkie uwagi i wypowiedzi krytyczne. Mamy nadzieję, że również dzięki nim audycja Pełnia Życia będzie się stawała coraz bardziej wartościowa. Przypominam, że można nas usłyszeć 4 razy w tygodniu. Zanim się rozstaniemy, pragnę jeszcze podkreślić, że audycja Pełnia Życia może istnieć jedynie dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Deklaracje prosimy składać listownie. Podaję adres: Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196, 53 675 Wrocław. Jeśli jeszcze nie kontaktowałeś się z nami, albo od ostatniej rozmowy upłynęło już trochę czasu, zapraszam. Zadzwoń na naszą darmową infolinię 800 444 101. Pod tym samym numerem można też uzyskać poradę duszpasterską. Każdemu, kto się z nami skontaktuje, pragniemy sprezentować płytkę CD z kazaniami doktora Chucka Swindolla. Wstawaj i ubieraj się. Tak brzmi tytuł kolejnego wykładu Chucka Swindolla, którego pierwszą część nadamy już w najbliższej audycji Pełnia Życia. Serdecznie zapraszam i do usłyszenia.